zwilgotniał moje ramię, wiatrem co chłodem dmuchał, przepędzając w otchłanie. A teraz przeciwnie, jakoś słabo, jakoś pospolicie w ten dzień będzie dziwnie. Kiedy odeszłaś, mój świat jest bardzo krótki, mało powodów, więcej strachu, dużo

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Polska utrzymuje kanały komunikacji z białoruskimi służbami specjalnymi. Tak twierdzi szef Polskiej Agencji Wywiadu pułkownik Paweł Szota w rozmowie z gazetą Rzeczpospolita. Według pułkownika rolą wywiadu jest tworzenie kanałów dialogu tam, gdzie dyplomacja jest utrudniona. Celem jest poprawa bezpieczeństwa Polski i powstrzymanie pełnego podporządkowania Białorusi przez Rosję. Szef Agencji Wywiadu wyraźnie zaznaczył, że jednym z najważniejszych elementów dialogu z Mińskiem jest ekstradycja Marokańczyka, odpowiedzialnego za zabójstwo polskiego żołnierza Mateusza Sitka. Prokuratura wydała za zabójcą europejski nakaz aresztowania. W grudniu 2025 roku Polska przekazała władzom Białorusi wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję, ale Białoruś nie odpowiedziała. Pułkownik Paweł Szota wyraził m.in. poważne zaniepokojenie rosnącym podporządkowaniem Białorusi przez Rosję. Zdaniem analityka politycznego do spraw Europy Wschodniej Kacpra Sienickiego, normalizacja stosunków z Mińskiem w obecnej chwili jest niemożliwa.
3: Łukaszenka prowadzi agresywną politykę wobec Polski, prześladowanie mniejszości polskiej i generalnie łamanie praw człowieka, a także ścisła koordynacja działań z Federacją Rosyjską, z Władimirem Putinem, w tym w jego agresywnych planach i działaniach wobec Ukrainy i innych państw regionu, jest niezaprzeczalna i dlatego nie może być powrotu do stanu przed 2020 roku.
2: Agencja Wywiadu odegrała m.in. kluczową rolę w uwolnieniu więźniów politycznych reżimu Łukaszenki, w tym polskiego dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Pułkownik Paweł Szota zaznaczył, że podziękowania od uwolnionego były dla funkcjonariuszy Agencji Wywiadu bezcenne. Przed dzień obchodów Państwowego Dnia Niepodległości na Białorusi doszło do kolejnego aktu ułaskawienia. Odpowiedni dekret podpisał Aleksander Łukaszenko. Łącznie ułaskawiono 32 osoby, 20 kobiet i 12 mężczyzn. 28 z nich zostało skazanych za przestępstwa określane przez władze jako ekstremistyczne. Takie zarzuty są często stawiane uczestnikom protestów oraz osobom krytykującym białoruskie władze. Według oficjalnego komunikatu decyzję podjęto na podstawie zasady humanizmu wobec skazańców i ich rodzin. Władze podkreśliły, że wszyscy złożyli wnioski o ułaskawienie, przyznali się do winy i wyrazili skruchę. Zdaniem grodzińskiego aktywisty Siergieja Wieramiejenki sprawa może mieć również drugi wymiar.
4: Więźni polityczni w Białorusi dla Łukaszenki, oni są bardzo kosztowni, dlatego że można teraz handlować. Można spróbować sprzedawać tych ludzi, albo na przykład po prostu wypuścić i pokazać, no proszę bardzo, jaki jestem dobry i trzeba ze mną mieć nowe stosunki.
2: Białoruska opozycja podkreśla, że uwolnienie kolejnych osób jest przede wszystkim ogromną ulgą dla ich rodzin, które od lat czekały na powrót swoich bliskich. Jednocześnie zwraca uwagę, że w białoruskich więzieniach nadal przebywają setki osób uznawanych za więźniów politycznych. To kolejne ułaskawienie ogłoszone przez białoruskie władze w ostatnich miesiącach. Organizacje broniące praw człowieka podkreślają jednak, że mimo zwolnienia części skazanych, represje wobec przeciwników władz na Białorusi nadal trwają. Reżim Aleksandra Łukaszenki od lat systematycznie eliminuje niezależne źródła informacji, równolegle rozbudowując aparat propagandy, dla którego kontrola przekazu staje się kwestią politycznego przetrwania. Cały system uzupełniają prześladowania niezależnych dziennikarzy. Choć punktem zwrotnym były wydarzenia wokół wyborów w 2020 roku, fundamenty tego systemu powstawały już w latach 90. XX wieku. Jednym z głównych elementów polityki informacyjnej Mińska jest antypolska propaganda. Po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku i masowych protestach, narracja wymierzona w Polskę jeszcze się nasiliła, stając się narzędziem uzasadnienia represji wobec opozycji oraz polskiej mniejszości na Białorusi. Białoruskie media państwowe regularnie przedstawiają Polskę jako państwo wrogie, które rzekomo dąży do rozbioru Białorusi i przejęcia Grodna. W propagandowych materiałach pojawiają się także oskarżenia, że Warszawa planuje destabilizację kraju, wspiera białoruską opozycję i przygotowuje się do militarnej interwencji. Według dziennikarza telewizji Bielsat Witolda Siłczyka, celem tych działań jest konsolidacja społeczeństwa wokół władz poprzez wykreowanie zewnętrznego wroga.
5: Przede wszystkim wiadomo, że Polska jako kraj nie godzi się na łamanie praw człowieka na Białorusi, wspiera społeczeństwo białoruskie, wspiera też mniejszość polską na Białorusi. To się nie podoba Łukaszence i jego ekipie, więc kreują z Polski wroga i wymyślają różnego rodzaju mity. To jest propaganda, która ma wzbudzać nienawiść wobec sąsiadów. No i niestety tutaj Polska jest ofiarą tej propagandy łukaszenkowskiej.
2: Istotnym elementem antypolskiej propagandy są także odniesienia historyczne. Reżim przedstawia II Rzeczpospolitą jako okupanta zachodniej Białorusi, a współczesną Polskę oskarża o kontynuowanie rzekomo imperialnej polityki. Propagandowy przekaz pomija niewygodne fakty i wykorzystuje wybrane wydarzenia historyczne, aby wzmacniać obraz Polski jako odwiecznego przeciwnika Białorusi.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: W debacie publicznej coraz częściej pojawiają się pytania o to, jak i kiedy zakończy się wojna w Ukrainie. To, na jakich warunkach zostanie zawarty pokój, może mieć daleko idące konsekwencje nie tylko dla Kijowa i Moskwy, ale również dla Białorusi. Zdaniem eksperta z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamila Kłusińskiego, rola Mińska w tym procesie jest wciąż niedoceniana, choć od przyszłości Białorusi może zależeć bezpieczeństwo całego regionu.
3: Białoruś jest w trudnej sytuacji, ponieważ nie może nawet się przebić z przekazem, przesłaniem, że powinna być członkiem, uczestnikiem rozmów pokojowych, powinna siąść za stołem rozmów, jak to się mówi. O tym mówił i Łukaszenka, oczywiście kierował się swoimi pobudkami przetrwania, wzmocnienia swojej pozycji, pewnej legitymizacji, z czym ma problem, szczególnie jeśli chodzi o kontakty z Zachodem, i o tym mówiła też opozycja białoruska. Problem ten będzie wracał, problem również sankcji, które były wprowadzone wobec Białorusi w związku z wojną. Za mało o tym się rozmawia, to jest też generalny problem po naszej stronie, za mało się pochylamy nad tym problemem. Co się stanie z Białorusią, jakie są możliwe warianty właśnie w momencie, gdy na Ukrainie dojdzie do jakiegoś przełomu. I tu nie chodzi o to, że Ukraina nagle rzuci Rosję na kolana, bo w to raczej niestety, bo życzę w stronie ukraińskiej oczywiście jak najlepiej, to jest też w naszym interesie, ale nie sądzę, żeby to się stało w najbliższym czasie, ale przełomu chociażby w postaci porozumienia pokojowego czy zawieszenia broni. To już byłby pewien przełom i wtedy powstaje pytanie, gdzie w tym wszystkim się odnajduje Białoruś. Niestety Białoruś jest wciąż na drugim planie i wszelkie konsekwencje tych wydarzeń, one dotyczą Białorusi nie tyle bezpośrednio, co pośrednio. I to jest niestety zasługa Aleksandra Łukaszenki, jego ślepej polityki, takiej obsesyjnie skoncentrowanej na gwarantowaniu sobie władzy takiej totalitarnej, co spowodowało, że Białoruś oddała właściwie wszystkie pełnomocnictwa takich rzeczy Rosji. I to Rosja jest postrzegana, tylko Rosja, jako strona konfliktu, więc sytuacja dla Białorusi niekorzystna. Nawet jeżeli nie życzymy dobrze białoruskiemu reżimowi, ja nie życzę, bo to nie jest reżim demokratyczny, ani nam przyjazny, ani sprzyjający bezpieczeństwu w Europie, to jednak powstają pewne obawy, że sama Białoruś jako państwo traci na tej całej sytuacji.
4: Czyli jest pan przekonany, że rola Białorusi, znaczenie Białorusi w kontekście bezpieczeństwa w regionie była, czy nadal jest niedoceniana przez państwa zachodnie?
3: Niedoceniana, zdecydowanie. To nie jest ten czas, kiedy Łukaszenka mógł gościć u siebie prezydenta Francji, kanclerz Niemiec, prezydenta Rosji, wszystkich w jednym miejscu, w jednym czasie i być takim gospodarzem rozmów. On zawsze to subtelnie opisywał jako roznoszenie kawy w wiadrach i rozlewanie jej przywódcom. No, Łukaszenka nigdy lwem salonowym nie będzie, to już tam od niego tego nie oczekujmy, ale generalnie to był fakt, że on tę rozmowę zorganizował. Oczywiście z łaski Putina, ale był wtedy dużo samodzielniejszy niż obecnie. Dużo samodzielniejszy. I Białoruś utraciła tę nawet ograniczoną podmiotowość, która miała jeszcze wtedy. Więc wszelkie jakieś takie też bardzo niekonsekwentne i widać, że Łukaszenka sam do końca to nie wierzy, ale jednak mówi te takie pomruki, takie przebąkiwanie czy aluzje ze strony Mińska, że mogliby poprowadzić rozmowy pokojowe, mogliby pośredniczyć, to nie brzmi poważnie i nie jest poważnie traktowane przez Zachód. Jest to wielka porażka Białorusi, taka egzemplifikacja tej słabości białoruskiej.
4: Czy w wypadku zakończenia wojny na korzyść Ukrainy Białoruś ma szanse na przemiany demokratyczne?
3: To byłby bardzo ciekawy scenariusz, obecnie nierealny. Ukraina nie prowadzi wojny aż tak skutecznie,

0: masz takiego potencjału, żeby podyktować warunki. To, że odnosi sukcesy w powietrzu, że atakuje Rosję, to jeszcze nie znaczy, że wygrywa wojnę. Tutaj też Konstantynówka, kolejne istotne miasto w Donbasie, na szlaku do uzyskania całkowitej kontroli nad tym obwodem, istotnym z różnych względów dla Rosji, że to miasto jest zagrożone i że tam już przenikają siły rosyjskie, co świadczy o tym, że Rosja kosztem wielkich strat, ale jednak idzie do przodu, ten walec się toczy. Padł wcześniej Pokrowsk, teraz być może, obawiam się, może paść w najbliższych miesiącach czy tygodniach Konstantynówka. Zagrożony będzie Kramatorsk i Słowiańsk, cała aglomeracja, to jest z tą stolicą ukraińską Donbasu. Więc jest to poważny problem, czy taki scenariusz jest realny, ale gdyby się ziścił, to na pewno zyskuje Swiatłana Cichanowska, Generalne Siły Demokratyczne, które są teraz partnerem dla Zełenskiego, dla władz ukraińskich, a jeszcze bardziej traci Łukaszenka i on myślę, że się boi takiego scenariusza.
1: Na dzień dzisiejszy według pana, jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny?
0: Zależy w jakiej perspektywie patrzymy, jeżeli w perspektywie do końca tego roku, ja myślę, że status quo. Niestety tak to wygląda. Białoruś jest krajem półtotalitarnym, może w niektórych aspektach już totalitarnym, gdzie wiele rzeczy zostało zabetonowane i w związku z tym trudno jakieś radykalne zmiany, nawet sprowadzenia liczby więźniów politycznych do zera, nawet przy takim zaangażowaniu USA, jakie widzieliśmy w ostatnim roku, jest niemożliwe.

0: Już za chwilę w programie Z Nadniem na Iberazyny będziemy kontynuować opowieść o ostatnich obrońcach Kresów północno-wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii jednego z najstarszych zakładów Grodna, fabryki wyrobów tytoniowych. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Fatum oraz jego przebojowym utworem Mania Szybkości.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Nadniem na Iberazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów północno-wschodnich. W szeregach konspiracji i partyzantki dowodzonej przez Olecha panował prawdziwie obywatelski duch, wywodzący się z tradycji Armii Krajowej. Służyli tu obok siebie przedwojenni obywatele Rzeczypospolitej, bez względu na wyznawaną wiarę. Najliczniejsi katolicy i mniej liczni prawosławni. Prawosławnym był m.in. dowódca jednego z patroli, Leon Ła pod pseudonim Magik. W oddziałach Olecha walczyli także antykomuniści, którzy nie byli Polakami, pojedynczy ochotnicy narodowości ukraińskiej lub rosyjskiej. Jeden z nich, lejtenant armii sowieckiej o pseudonimie Zielony, Ukrainiec, wstawił się ogromną odwagą w walkach z NKWD. Także w pracy na rzecz organizacji siatki terenowej komendant Olech wykorzystywał Białorusinów i Rosjan. Pracowało dla niego sporo urzędników sowieckiej administracji terenowej. Miał wtyczki ponoć nawet w grodzieńskiej milicji i prokuraturze. Ich usługi były szczególnie cenne w zakresie wywiadu i legalizacji. Motywacje tych ludzi zapewne były złożone. Jest jasne jednak, że stając po stronie polskich niepodległościowców, opowiadali się za wolnością, a przeciw systemowi sowieckiemu, będącemu jej zaprzeczeniem. Choć lata okupacji niemieckiej na Kresach północno-wschodnich spotęgowały konflikty narodowościowe wśród zamieszkujących je społeczności, umiejętnie rozgrywane przez Sowietów, to jednak ostatni polscy niepodległościowcy okazali się zdolni do odrzucenia tego balastu przeszłości. Już sama wspomniana otwarta formuła w tworzeniu organizacji pokazuje, że nie byli, jak twierdziła propaganda bolszewicka, zaślepionymi polskimi nacjonalistami. Oddziały Olecha stykały się z antykomunistyczną partyzantką litewską, zachowując z nią poprawne stosunki. Polskie obozowisko w uroczysku Choreczy Bór stało się nawet okresowym schronieniem dla jednego z tych oddziałów. Można dodać, że podobną postawę wykazywały oddziały samoobrony ziemi grodzieńskiej, podejmując okresową współpracę z podziemiem litewskim. Ostatnie z oddziałów grodzieńskich stworzyły sobie nawet bazę za Niemnem, na terenach przedwojennego państwa litewskiego. Tak wspomina na codzienne bytowanie oddziału Olecha Witold Wróblewski Dzięcioł, jeden z nielicznych ocalałych żołnierzy.
2: Mieliśmy takie jedno ulubione i względnie bezpieczne miejsce, Polane Choreczy Bór. Było to trudno dostępne uroczysko, położone w głębi rozległych nadniemeńskich borów. Tutaj właśnie udawało się utrzymać porządek dnia, jak w prawdziwym garnizonie. Dzień rozpoczynała pobudka. Wkrótce stawaliśmy w szeregach, z bronią w ręku do modlitwy porannej pod krzyżem na polanie. W dalszej kolejności zajmowaliśmy się czyszczeniem broni. Często po obiedzie odbywały się ćwiczenia taktyczne. Przez cały czas pełniliśmy służbę wartowniczą. Żołnierze na posterunkach zmieniali się co 2 godziny. Komendant sprawdzał, czy partyzanci pełnią tę służbę z wystarczającą czujnością. Był też czas na odpoczynek. Zawsze wymagano od nas odpowiedniej dyscypliny, zachowania spokoju i nadziei w najbardziej krytycznej sytuacji. Każdy dzień kończyła wspólna modlitwa wieczorna na polanie przed krzyżem.
0: O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów północno-wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Z Nadniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Pochodzące z przemytu papierosy grodzińskiej fabryki Niemen od dziesięcioleci są stałym elementem codzienności w przygranicznych miejscowościach Polski i Litwy. Ale mało kto z konsumentów tej produkcji zdaje sobie sprawę, że dzisiejsza fabryka jest spadkobierczynią słynnej firmy rodziny Szereszewskich, która w XIX wieku wyrastała na potęgę w skali całego Imperium Rosyjskiego. Tytoń przyniósł początkowo skromnym grodzieńskim przedsiębiorcom ogromną fortunę, a ich zakładom pozwolił działać nieprzerwanie przez 165 lat. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. W tym roku fabryka wyrobów tytoniowych w Grodnie obchodzi 165. rocznicę powstania. I to dobry powód, żeby przyjrzeć się bliżej historii niebywałego sukcesu Szereszewskich. Historia grodzieńskich magnatów tytoniowych rozpoczęła się od splotu kilku sprzyjających okoliczności. Najpierw do Grodna w 1861 roku przyjechał z Petersburga przedsiębiorca Lejba Szereszewski. W tym samym czasie dobiegała końca budowa linii kolejowej Warszawa-Petersburg. Poprowadzenie magistrali przez Grodno miało fundamentalne znaczenie dla sukcesu biznesu Szereszewskiego. Ułatwiło zarówno pozyskiwanie surowca z południowych regionów imperium, jak i późniejszą dystrybucję produkcji na wschód oraz zachód. Trzecim czynnikiem była rewolucja technologiczna w postaci nabijarek lub inaczej gilzownic, maszyn do nabijania gil z tytoniem. Przyszły potentat rozumiał, że era fajek powoli przemija, a przyszłością są papierosy, których produkcja stała się dzięki tym maszynom znacznie szybsza i wydatniejsza. Ostatnim, lecz być może najważniejszym dla przyszłości przedsiębiorstwa wydarzeniem stała się raptowna zmiana zasad opodatkowania przemysłu tytoniowego. Właśnie w 1861 roku władze wprowadziły obok akcyzy dodatkową opłatę, tak zwany patent na pomieszczenia produkcyjne i handlowe. Gwałtowny wzrost wydatków wykosił część drobnych przedsiębiorców, czym utrował drogę dla Szereszewskich. Dał im też do zrozumienia, że nie mogą poprzestać na drobnej produkcji. Kluczem do przetrwania są ciągłe inwestycje. Choć inicjatorami założenia w Grodnie zakładów tytoniowych byli Lejba Szereszewski i jego syn Josel, lub inaczej Józef, z przyczyn formalnych pozwolenie na otwarcie zakładu 17 lipca 1861 roku uzyskali nie oni, lecz ich partner, kupiec Abraham Gordon. Szereszewscy nie posiadali wówczas jeszcze wymaganych praw kupieckich, co uniemożliwiało im samodzielne prowadzenie zakładu. Początkowo niewielka wytwórczość, prawie rzemieślnicza, znajdowała się przy ulicy Kupieckiej, dzisiejsza ulica Karola Marksa. W pierwszym roku pracowały tam zaledwie 4 osoby, praca była w dużym stopniu ręczna. Takich zakładów, które mieściły się w jednym pokoju, było w mieście wiele. Nie miały szans na rozwój i nawet przetrwanie bez zmian technologicznych. I właśnie w innowacje chciał inwestować Josel. Podczas podróży służbowej do Kiszyniowa zobaczył wspomnianą już gilzownicę, która mogła być napędzana ręcznie lub za pomocą maszyny parowej. Kilka takich nabijarek pozwoliło Szereszewskim zdystansować lokalną konkurencję. Parę lat później fabryka dysponowała już 3 maszynami do sięcia tytoniu i napędzaną konno maszyną do jego rozdrabniania. W 1873 roku maszyn do cięcia tytoniu było już 6, a zatrudnionych robotników 30. W tym też roku Josel objął kierownictwo fabryką zamiast ojca. W 1878 roku Szereszewscy wykupili kilka działek w samym centrum miasta, na ulicy Mostowej, tuż przy rynku, i wybudowali tam gmach swojej fabryki. 2 lata później Lejba zmarł i jedynym gospodarzem firmy został Josel. Zaprosił jako wspólnika kupca Fajwele Rusotę, znanego potentata leśnego, którego dom handlowy Landau i Rusota zajmował się transportem drewna Niemnem do Prus Wschodnich. Partnerzy zamówili maszyny parowe i planowali rozszerzenie zakładu. Po niespełna 20 latach od założenia firma stała się rozpoznawalna w całym imperium. Surowce sprowadzano nie tylko z południowych guberni imperium, wykorzystywano również tytoń turecki, bałkański, nawet zakupiony na Kubie i Dominikanie. By budować prestiż marki, produkcję prezentowano na wystawach i targach. Na wszechrosyjskiej wystawie przemysłowo-artystycznej w Moskwie w 1882 roku fabryka zdobyła medal cara Aleksandra III. To pozwalało Szereszewskim drukować na swoich wyrobach podobiznę cesarza i symbole rosyjskiej monarchii. W 1884 papierosy z Grodna uzyskały srebrny medal na wystawie w Amsterdamie, rok później taką samą nagrodę w Nowym Orleanie. W 1889 Grodnianie przywieźli srebro z Paryża, a w 1893 z Chicago. I to był zaledwie początek historii tego giganta przemysłu. O tym, co było dalej, w kolejnym programie. Do usłyszenia!

0: Muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Fatum oraz jego przebojowym utworze Mania Szybkości. Fatum to jeden z ciekawszych przedstawicieli polskiego heavy metalu lat 80. Choć nigdy nie osiągnął statusu największych gwiazd gatunku, zespół zbudował sobie mocną pozycję na krajowej scenie i przez lata wielokrotnie wracał do życia. Historia grupy zaczyna się na początku lat 80. w Warszawie. Fatum powstało z połączenia dwóch formacji, hardrockowego Koksu, którego trzon stanowili Krzysztof Ostasiuk i Ryszard Kłos, oraz zespołu Fatum, gdzie grali Romuald Kamiński, Andrzej Sikora i Andrzej Blicharz. Początkowo muzycy występowali jeszcze pod nazwą Koks, ale po zmianach personalnych ostatecznie przyjęli nazwę Fatum. Pierwszym ważnym momentem był występ na festiwalu w Jarocinie w 1985 roku. To właśnie tam zespół został zauważony i dobrze przyjęty przez publiczność. Rok później wrócił tam ponownie. Był to jednak okres intensywnych zmian składu. Gitarzyści przychodzili i odchodzili, aż w 1987 roku do zespołu dołączył Piotr Bajus. To właśnie on stał się później jedną z kluczowych postaci w historii grupy. W tym samym czasie Krzysztof Ostasiuk zaczął rozwijać bardziej melodyjne oblicze Fatum, wprowadzając do muzyki wyraźniejsze partie klawiszy. Dzięki temu zespół zachował heavy metalowy charakter, ale zyskał też bardziej przystępne, chwytliwe brzmienie. Efektem tego był debiutancki album Mania Szybkości, nagrany w 1988 roku i wydany rok później. To właśnie wtedy Fatum osiągnęło największy rozgłos. Grupa zdobyła Nagrodę Publiczności Telewizji Polskiej, wystąpiła na festiwalu w Opolu, a ich utwory trafiały wysoko na listy przebojów. Tytułowa Mania Szybkości zajęła nawet pierwsze miejsce na liście Radia Europa w Szwecji. Powstał też teledysk do utworu Frajer. Zespół intensywnie koncertował nie tylko w Polsce, ale też w krajach dawnego Związku Radzieckiego, m.in. w Rosji, na Ukrainie, Białorusi czy w Gruzji. Publiczność przyjmowała ich tam bardzo entuzjastycznie. W 1989 roku Fatum nagrało muzykę do filmu Czarodziej z Harlemu, a utwór Demon pojawił się w serialu W labiryncie. Mimo rosnącej popularności, już w 1990 roku grupa zawiesiła działalność. Pierwsza reaktywacja nastąpiła w 1993 roku. Zespół wrócił wtedy z albumem Demon, utrzymanym w podobnym stylu do wcześniejszych nagrań. Powstały również teledyski do utworów Deszczowa piosenka i Zamknięta w moim sercu. Jednak ten etap trwał krótko i dwa lata później Fatum znów zniknęło ze sceny. Kolejny powrót miał miejsce w 2000 roku. Inicjatorem reaktywacji był Piotr Bajus. Zespół pracował nad nowym materiałem, ale w 2002 roku wydarzyła się tragedia. Zmarł Krzysztof Ostasiuk, wokalista i współtwórca charakterystycznego brzmienia Fatum. Był to ogromny cios dla całej grupy. Po jego śmierci zaczęto organizować koncerty pamięci, które przez kilka lat odbywały się regularnie i gromadziły zaprzyjaźnionych muzyków. W 2004 roku Fatum wróciło z nowym wokalistą Łukaszem Szemrajem. Zespół koncertował i przypomniał o sobie fanom, a rok później ukazała się reedycja Mani Szybkości na CD. Jednak w 2006 roku działalność znów została zawieszona. Trzecia reaktywacja nastąpiła dopiero w 2016 roku podczas festiwalu Książ Rock Zone. Nowym wokalistą został Andrzej Kwiatkowski. To pokazało, że mimo upływu lat, Fatum wciąż ma energię i chęć grania. W 2020 roku wznowiono cyfrowo album Demon. a rok później ukazała się epka z nowymi nagraniami. Szczególną uwagę zwrócił utwór Jeszcze wczoraj, poświęcony pamięci Krzysztofa Ostasiuka. Przebój, który za chwilę usłyszymy, to tytułowy utwór z debiutanckiego krążka Mania szybkości, wydanego w 1989 roku nakładem wydawnictwa Wifon. Autorem kompozycji jest Krzysztof Ostasiuk, tekst napisał Ryszard Kłos. Przed Państwem zespół Fatum. Mania szybkości.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

0: Radio Racja.
1: Sobotni informacyjno-muzyczny efir na Radio Racja i bliżejszy o 6 chwilin pobudziem na Wiasielli. Solecka Wiasielle, albo inaczej Wiaskowa Wiasielle, przejszło w Nowej Woli, co w gminie Michalowa. To nie prosta czargowa Wiasielle.

0: no tutaj spotykamy się po raz drugi na Weselu Sołeckim w centrum wsi w Nowej Woli, w gminie Michałowo. Ideą tej imprezy, tego wydarzenia było to, żeby pokazać, jak wyglądało dawne podlaskie wesele w naszych stronach, konkretnie w gminie Michałowo i okolicach, no czyli po prostu wesele podlaskie tu naszych stron. Różni się to od typowego wesela tym, że u nas żenią się symbolicznie sołtysi, czyli zawsze pan młody jest z jednego sołectwa, jest sołtysem, no i sołtysowa panna młoda jest z drugiego sołectwa. I celem tej imprezy była integracja mieszkańców wszystkich sołectw, bo wiadomo, że nieraz mieszka się w jednej gminie, ale miejscowości są trochę oddalone i gdzieś się ci ludzie mijają, więc postanowiliśmy zorganizować coś takiego w formule znanej dla wszystkich, no bo każdy, kto stąd jest, był na weselu podlaskim. No i żeby sołectwa przyjechały do nas w jednym czasie, w jednym miejscu. No i impreza już od pierwszej edycji okazała się bardzo udana. Ta edycja tegoroczna też widzę, że ludzi jest bardzo dużo. Są bardzo fajne relacje, bardzo fajne zdjęcia. Później pojawiają się też zawodowi filmowcy i fotografowie, którzy robią piękne zdjęcia. A jest co fotografować. Są ludowe stroje, są elementy ludowe, takie jak karawaje. Oczywiście tradycyjne bramy weselne. Jest zabawa przy akordeonie, przy muzyce ludowej. Między innymi, no oczywiście, przejazd konny bryczką. To już taka nasza tradycja spod cerkwi w Nowej Woli.
1: I jakby muzyka, jak zausiody, suprowadzaje te mieroprzyjemstwa i jak zausiody, to już taka dobra, białoruska, polska, biesiedna muzyka.
0: Tak, tutaj wszystko, tak jak całe Podlasie, to odbywa się na skrzyżowaniu kultur, więc jest muzyka wschodnia, oczywiście muzyka polska też, ale też poszliśmy jeszcze o krok dalej i w tym roku zaprosiliśmy zespół reprezentujący kulturę romską, który także pokaże, jak w ich obrządku wyglądają takie zaślubiny, jak wygląda wesele. Jest to zespół Raisa i Dujduj. Oni oczywiście wprowadzą w ten klimat, bo Romowie to naród wędrowny, pojawiali się również na Podlasiu, no i dzisiaj zrobił taką niespodziankę. Nie wiem, czy wszyscy goście są tego świadomi, ale za chwilę się ten koncert rozpocznie.
2: Radio Maryja?
3: Maryja.
2: A, no to jak z Maryja, to powiem.
1: Pana, no. Jak wam tutaj podobaje się na tym wieseli?
2: A ja nie ruski Polak.
1: A po swojemu wygodzicie?
2: Nie, ja tylko po katolicku, po polsku.
1: Po katolicku dawajcie, no.
2: Po polsku. Po polsku, coś kazać po polsku. No.
1: Skazacie!
2: Szybki Bazyli by coś powiedział. Bazyli.
1: Nie, ale jak wiesiele? Wasze, proszę pana, wasze wiesiele tak samo wyglądało?
2: Moje?
1: No.
2: Moje było w Michałowie. Lepsze było.
1: A czemu lepsze?
2: Jechał Warburgiem na żółtych numerach do ślubu. Później w Stodole było. Siatka wojskowa była na belkach. Chłopcy tam narzucali tych gałązek z jodły, baloniki naczepiali, a na plakaty zdaliśmy ze stopniówki. Plakaty te ze stopniówki, pary tańczące. Na całe te ściany w Stodole, a Stodoła miała 25 na 10, to 250 metrów było do tańczenia. Moje wesele tam było.
1: A gdzie żonka? Jeszcze je?
2: Żona?
1: No.
2: A nad morzem pojechała do córki, bo córka dentystką.
1: A.
2: Ja muszę jechać, bo krowa wybiła zęba. Muszę jechać wstawić. A córka dentystką i nie ma kiedy pojechać.
1: Aha. A czemu wy nie ze stołem?
2: Czemu nie ze stołem? A my mamy stół u siebie w domu.
1: A, no tak, no. Ale może...
2: A tu trzeba było mieć swój koszyczek, a my nie mamy.
1: A czekajcie na tuju, na jeszcze biesiedu, na tańce? A budzicie tańcować?
2: Budu. Z wami to, że...
1: Dobra, spadzi już. Dziękuję.
2: No, dziękuję.
4: Ja drugi raz, zeszły rok, ja była świadkową Maładomo, czyli sołtysa Sołectwa Bundany. Potem jak było...
5: Oczepiny.
4: Tak?
5: To...
4: Ja jako od sołtysa partnerka złapała zelona i potem dziś jaka ja jestem Maładaja.
1: Jakim czynem?
6: Jakim czynem? Wesele sołeckie, ale to też w tamtym roku złapały muszkę.
4: Ale jesteś jeszcze...
6: Też jako sołtysem właśnie, bo to wesele sołeckie... To
1: a wy sołtysy tej wioski?
6: Szymki Bachury.
1: A pani?
6: Bondary.
1: Sołectwo Bondary.
4: To znaczy...
5: Mąż.
4: W zeszłym

0: Nokia, on był młody.
1: Znacie, co, że w minionym godzie wy budzicie się gdzieś tu za, na hałowie?
0: Tak, my już znali, bo skoro ja zapałam welona i on łóżku, to już, już było wiadomo, że śledu szeroko nie będzie
1: Jak siebie odczuwajcie?
0: Super.
2: No fajnie.

Paradise Metal, tak nazywa się album Ojca Dionisia Tabakisa z Grecji, pro jaki napisał nawet The Guardian, z komentarą, że elektryczną gitarę przyznaje duchownik jak niejaki czorci instrument, ale nasz heroj tej muzykaj suprowadzaje malitwu. Czarchowy wid strunnego instrumenta, jaki u centry zaciekawienia naszej następnej gości, to banjo. Rhiannon Giddens zrobiła na pewno unikalną karierę. Rozpowszechniła swój styl narodnej muzyki z jej głębokimi historycznymi korzeniami i współczesnym poczuciem praktycznie we wszystkich możliwych sferach. Jedna dwukrotna laureatka premii Grammy, ale tak samo premii Pulitzera dla muzyka za pracę nad wielmi zaangażowanej operą. Jak jednocześnie skazał Pitchfork, to taki muzyczny portal, mało kto z mastakołu nastolki bezstraszny i nastolki pragnął w swoich dośledowaniach. NPR nazwał je jedną z 25 samych upływowych żonczyn muzyką 21. stulecia, a American Songwriter nazwał je jedną z najważniejszych muzycznych rozumów, jakie zaraz chodzić po planecie. Dumają, pośle takich słów, możecie spodziewać się na szmat czego. Dumają, zapraszają tylko posłuchać. Z nami Rhiannon Giddens.

Amerykańska wokalistka i multiinstrumentalistka Rhiannon Giddens na chwalach, wiadoma, białoruska radioracja. A przed nami zastaliczy się jeszcze u szerokiej płyni folk, ale przekazać może u płyni folktroniki Beth Orton. Reta takaja wokalistka sztukali adarwacie je ad rozmowa o płyni muzycznej, o historii, o dosiągnieniu, zastająca prosta wydatne pieśni. Ja na scenie już o 30 godów, ale jak sama jednojczy skazała, ja niby to sabotowała swój papieredni pośpiech. Ja nie mogła całkiem sprawić się z pop-muzyką. U mnie ta nie atrymliwała się. I dobra, że Beth nie odkazała na potrzebowanie dzwonku, a iśla swoim szlachom. Siądnie posłuchaję zachowanej pieśni z jej apośniego albumu Other Side, jaka narodziła się jak niewielki fortepianny twór, na jaki po szczerości Beth mocno nie spodziewała się. Ale basist Shahzad Ismaili uczas pracy, dziękujący basowej linii, odkrył tę pieśnię i Beth odczuła, że narodzaje się nieszta masztabne. A teraz i wy ocenicie potencjał tej pieśni.

Zusim nie zdziwiają się, że na tę pieśnię zjawił się wideoklip. Jana wielmi karcinna, a tam ino społuczają sobie niezabyłny, trochę oktałny, wokalny diapazon z gitarą i arabskim udam. Jego muzyka prosiachnu ta siemi innymi kareniami, jak ja dziś u Egipcie. A ciepier amerykanka Georgia Net, bolsz może raniej przynajmniej wiadoma z hurtu Brutes, jaki zasnawała z bratem, już dawno, a z jakim wystupała pierat na przykład Taylor Swift, Haim, Ellie Goulding, ci samam Smithem. Ale wyraszyła przyświecić czas swoim własnym emocjom i potrzebom i tak narodził się projekt Georgia Gets By.

0: Lean Into The Hill od Georgia Gets By. Príjemná liryčná piesňa. A teper piesňa paza žánrom. Veta spróba adlustrovať ptušené žiťo, spolúčajúči muziku, navuku, vizuálne mastáctva, teatr či kino. Muzika u osnovnými inspirovaná hukami ptušak i ichnej komunikáciej. Šiaňa posluchajem Malinovky, po polsku Rudzika.
1: Rudzik. Eritacus rubecula. To uroczy mieszkaniec lasów i parków, znany ze swojego kontrastowego upierzenia, z charakterystyczną pomarańczową piersią. Wzbudza wielką sympatię i nie stroni od obecności człowieka, często pojawiając się w ogrodach i w pobliżu ludzkich siedzib. Łączy się w pary tylko na czas godów, ponieważ na co dzień jest zatwardziałym samotnikiem. Rudzik, choć niewielki, jest niezwykle odważny i zaciekle broni swojego terytorium. Spory są rozstrzygane przez śpiew i język ciała, a z pozoru kurtuazyjne kłanianie się jest typowym sygnałem ostrzegawczym dla rywala. Jeśli to nie przyniesie rezultatu, szybko dochodzi do rękoczynów i walki na śmierć i życie.

Czas uciekaje, a ja mam jeszcze dwie pieśni. Jak pierwsza ja Arpi Alto, a amerykańska ja Sionia, wokalistka, ale z koreniami armiańskimi, z wielmi muzykalne, ci nawet artystyczne się mi. Mama jazzowa śpiewaczka, baćka skulptor i żywopisiec ułasnowny, ale geta nie tylko tyja pali, jakim zajmuje się swojej mastackiej pracy. Śpiewaje na armiańskiej, angielskiej, rosyjskiej, portugalskiej mowach. Planowy album haworyć geta dla mnie nie bolsz, czym prosta muzyka. Geta fragmenty mar, uspominał, pytaniał i pierotwarenio, jakie farmowali mój szlach na przeciągu mnogich gadów. Arpi Alto.

0: tak jak obiecał ja wam o apośnie pieradaczy. U czas letnich kanikul dalej zastajem się z poetycznymi rozdumami u efiry. Tamu wielmi serdeczna i ciopła witaju ich wiernych słuchaczów sustreczał z poetycznym słowam i lirycznej poetycznej pieśniaj. Od tamu nazad, u taki pieryjat, zapraszał ja was na poetyczną wandrówkę u rozny jakutki świetu. Bo byliśmy u Grecji, Hiszpanii, Francji, Italii, Skandynawii, Północnej Ameryce, Wielka Brytanii, Niemieczynie, Szwajcarii i Gruzji. A u tym chodzie zgodna z frazą znakomitej prymałki, fragment jakoj pochodzi z wiersza polskiego kazacznika Stanisława Jachowicza, jaka ja huczyć. Chwalisz czużoje, nie wiedajesz swojego, nie wiedajesz tego, co majesz. Zapraszaju was na spotkanie z poezją, jaka ja powstaje pobacz nas. Dyk po pierwsze naszej radiu transgranicznoje. A i do tego jeszcze tak mnoha Bielorusów znajszło się pośla 2020 goda zamierza mi baćkałszczyny i staraje się znajści swoje miejsce u nowej rzeczywistości. I mnoha tychże Bielorusów przeżywają u Polszczy. I to je, što jeszcze niedawna było czużym robić co swoim. Tomu od polskiej poezji i polskiej pieśni paczniem naszej letniej apieradaczy. Aż to będzie dalej, czas pokaże. Zapraszaju.
1: Wisława Szymborska, Wokzal. Pierakład z polskiej Anatola Brusiewicza. Mój nieprzyjazd u город N odbył się swojeczasowo. Ty był papieredżany u niedoslanym liście. I ty nie zmóg nie przyjść u przyznaczany czas. Z ciągnika na trzecim pieronie powychodzili ludzi. U natłupie śpieszała do wyjścia moja odsutność. Paśpiechowa drugie żanczyny zamienili mnie u tym pośpiechu. Do jednej z ich podbieg, niech tam mnie niewiadomy, ale ta ja poznała jego od razu. Ich wusny źlili się nie w naszym pacalunku, hetym czasem ukrali nie mają sumku. Wokzalu w городе N zaświadczył, że istnieje obiektywna realność. Bycie otałkło się nam miejsce, składniki mieli ruch, każdy w swoim kierunku. Nawet zmogło odbyć się umowne spotkanie. Poza dosiężnością naszej prysutności, ustraczanym raj prawdopodobności. Nie tut, nie, nie tut, nie, usłuchajcieś uguczannie.

0: Duma już to mnohim sa słuchaczom poetycznych rozdumał. Użo pośle dwóch pieśń i jednego wiersza usio zrobiła się jasnym i wiadomym. Siądnia herojniami programy budu dwie damy polskiej poezji Wisława Szymborska i polskiej autorskiej pieśni Ewa Demarczyk. Bo kali paczynać, to z samych wierszyniał. Na żal, haworym tut ab dwóch postaciach, jakich nie ma już z nami, ale ich znaczenie dla polskiej i suświetnej kultury nie pamiętała, a nawet z każdym chodam pawiali czwajeca.
1: Wisława Szymborska, ktoś ci lubić poezję. Pierakład z polskiej Andrzeja Hadanowicza. Ktoś ci znaczyć nie usie, nawet nie bolszaść, a mniejszaść. Nie liczę, czy szkolał, gdzie trzeba, no i samych poetał, wyjdzie chyba, że dwa człowieki na tysiaczu. Lubić, ale tak samo lubiać i sup z makaronaj, lubiać błakitny kolor i komplimenty, lubiać dym cygaretał i dżinsy staryja, lubiać zrobić po swojmu, lubiać polaszczyć sabaku. Poeziu. Tolki woś czym jość poezja? Histka je na to pytanie. Postawisz, może i upaści. Ja tak sama nie zwiedalał joj ni drabinki. Prosta trymaju się jak za drabinki.

0: Ewa Demarczyk i Wisława Szymborska to dwie ikony krakowskiej kultury. Nie chledzia czy na to jest, to Demarczyk śpiewała wierszy innych poetów i nikoli nie zaśpiewała pieśni na wiersz Szymborskaj. Tych dwóch artystek objednował kultowy sklep pod baranami, ci może lepsz uczyć to u arginale po polsku, piwnica pod baranami. Wisława Szymborska z samego początku była związana z piwnicą. Nie chledzia czy na to jest, to Jana nie pisała teksty pieśń specjalna dla występał Demarczyk, ja je wierszy i niepowtórny humor, pełny ścipłości i aluzji, byli asnowej miastcowej atmosfery. Petka lubiła te miejsca i ja je twórczość często pierahukała się z repertuarem krakowskich artystów. Siądnia, a biedźwie artystki spoczywają na rakowickich mogilkach u Krakowie, Demarczyk na Alei Zasługi, a Szymborska u siamiejnej mogile.
1: Wisława Szymborska, zautra bez nas, pierakład z polskiej Niny Maciasz. Ранок чакається холодний і мглистий. Зі заходу почнуть насовуватися дождеві хмари. Бачність буде слабая, на дорогах слизька. У день поступово, під впливом повночного кліну високого атмосферного тиску, місцями вже махчимає прояснення. Однак при моцним пераменным з паривами ветры можливыя буры. У ночы амаль на ўсёй тэрыторыі будзе пагодна. Толькі на паўднёвым усходзе не выключаныя ападкі. Тэмпература значна абнізіцца, затое ціск павышае. Наступны дзень прадбачваецца сонечны, хоч тим, хто мається жить, я ще спотребиться парасон.

0: Ciepier na chwilinę dam odpoczyć Ewie Demarczyk i zostaniem się tylko ze słowem Wisławy Szymborskiej, tak samo tym śpiewanym. U apusznie hady, miż inszym na słowie jej wierszą poczęła śpiewać maladaja polska jazorka Sanach. Ale my wierniem się do 1965 roku, kali to Lucja Prus zaśpiewała pieśniu ze słowami poetki Niczocha nie zdarajeca dwa razy. Raniej wiersz Ruch przeczytaje Michał Andrasiuk.
1: Wisława Szymborska, Ruch. Pierakład z polskiej Anatolia Brusiewicza. Ty tu płaczesz, a tam tańczać. Tańczać u swojej ślazie. Tam gulajuć, wiesialaca. Znać nie chłoczuć ni prasztu. Eta bycam zianie lustrał, eta bycam świeczak blask, niby schody i kluatry, jak manżeta ciek rzest. Fryk oksidu wodorodu, soli natria blaźniuk, a bibok azotu tłumnym karagodzie balaganie, što pod kupolem wiruje. Płacz twój, da spadoby im, eine kleine Nachtmusik. Kto ty, maska prychar?

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam, duch holde kunst,

0: Aksamitny letni wieczór, brawo czoł dla jubilera Szczyżoł, dla wszystkich naszych słuchaczy. A pierwsze telefonowanie u siódmiesznym padlaskim koncercie pożadania majem z wioski Mochnate. Na sobie z padarnia Gosia, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witajem, pozdrawiaju. Halo.
0: Tak, my tak samo was pozdrawiaju.
1: Wszystko dobro żywaju. Teraz chciałam pozdrowić panią Lubu z Mochnato, która koło nas żywe, sąsiedka tam dalej trochę pozdrawiaju, życzę jej dla jej zdrowia. A teraz pozdrawiaju z Gajnuki Gienka, Surala, wszystko dobre dla jego żadaju i zdrowia życzę. A teraz pozdrawiaju z Łosinki Anicie, Waśku, pozdrawiaju i Krysiu. Teraz pozdrawiaju z Mochnato się sąsiadów i pozdrawiaju Janka z Biegostoku, który będzie imieniny obchodzić Jana w wtorek. Żywaju jemu zdrowia, szczęścia i mnogaje leta żywaju. I wszystkim Jankom pozdrawiaju, kto będzie świętować imieninam. Pozdrawiaju się o dobro, szczęścia i mnogaje leta żywaju. I to się, dziękuję.
0: A my dziękujemy za telefonowanie i przyradajemy przywitanie usim u Mochnatom.
2: 30 червня Люцина Вауренюк з Бєльська-Падляського означала своє ім'яніни. Самі сердечні пожаданні моцного здоров'я, милих ураженняв і здійснення усіх марав на многоє лята передають брат Павел з сям'єю з Мокрага і Білостоку. Вітання для редакції Радіо Рація. Усім щастя і здоров'я. І просім пісню колективу «Аз тихий вечорок». Може, пізніше крихту заіграємо цю пісню, бо зараз послухаємо те, що пропонувала наша слухачка, яка хвилинкою раніше телефонувала в студію. Гурт «Максим» з піснею «Ой у лузі».

0: A my bierzemy dalej podlaski koncert pożadania na chwalach radio Racja. Się mahali pienia imieniny abo dzień anioła, znaczyć Jan na piłk sa szczytą, pożadanie mocnego zdrowia, jak najmniejszy turbot, życzliwych ludzi na wakolli, pobacz, radości, dobrabytu, zadowolnienia od doczak i wnukał, gdy zdziaśnienia usich marał na mnohe lata. Razem z wielkim bukietem letnich kwietek pieradają Halina i Rafał.
1: 28 czerwienia, dzień narodzin, odznaczała Edyta Bazyluk z Horodczyna. Droga Edytka, żadaju tebie, kab udawała się usio, co ty zaplanowała, kab nikoli nie pakidała siebie wytrymka u namaganiach pa dosiahnienie następnych metał, kab nie pakidała duszełny spokój, kachanie, uśmieszka, kab zausiody była zdarowa i szczęśliwa i radosnej. Mocnej wiery tebie, de przyjemnych, spokojnych, sonecznych dzion. Hetaha usio Jego żadaje babula Marysia Tresko.
0: 85-654-51-51 numer u naszego studiu. Nabierajcie, telefonujcie, bo co my znaczymy bez was? No niczego my nie znaczymy.
1: Możecie, nie zabywajcie, że możecie tak samo i pisać nam wasze pożadanie w formie SMS powiadomienia. Heta SMS w SMS powiadomienia dosyłajcie na numer 508-667-663. Możecie tak samo pisać nam na nasz elektronny adres, heta koncert@racja.com albo u Teams login racja.
0: Cichy wieczorok posłuchajem, a wykonawca hurt As.

0: A druhuje telefona pan niesienia mojem z Repczyc, na suwiezie Łukasz. Dobry wieczór i słuchaj.
1: Dobry wieczór. Chciałbym pozdrowić ci swoją mamę Basiu. Chciałbym pozdrowić ci swoją siostrę Magdu. Chciałbym pozdrowić swojego tata Mirka. Pieśń chociażby Cyganka.
0: Trochę uczyć tej pieśni. Przywitanie usim u Repczycach, a my zaczytajmy pożadanie, jakie przyszli SMS z powiadomieniami.
2: Самые сердечные пожелания до дня народина и до именинов для Яна Беглюка с Гайнауки. Мощного здоровья, шмат энергии. Як у телефоне пошла долгого ладования, счастья и радости. Столько, кольки сможешь поднять, передає сям'я Беглюков с Гайнауки. A dalej prymaki z pieśnia i cyganka, tak jak proponował nasz słuchacz z Repczyc.

0: Trzecie telefonowanie. Mają się z Białostoku, na sowiezie jest padar Władek. Witaję serdeczna i słucham was. Halo, słuchaję.
1: Aha, to ja mógł teraz mówić.
0: Tak, Użo możecie przedawać parze dań.
1: Dobra. Przepraszam. Zawsze moja dotcz Bela będzie obchodziła urodziny. W tej okazji chcę składaju, nie tylko chcę, składaju jej życzenia najlepszego zdrowia, szczęścia, powodzenia, spełnienia wszystkich marzeń i wszystkiego najlepszego. I wszystkiego najlepszego, i tylko wszystkiego.
0: A to jeszcze wielmi szmat usiocho najlepszego w tych słowach usio skrywajca. My to uczymy się do waszych pożadań, usiocho wam dobrych, a i waszym rodnym.
2: Pierwsza lipienia imianiny odznaczała Halina Mazurczyk z Hajnałki. Z hetaj na chłody pieradajem joj samej serdecznej pożadanni dobrego zdrowia, udaczy, zdejśnienia usich marał. Piszuć Irena i Ala z Jankam. A my posłuchajem to, co proponował nasz słuchacz, jaki chwilinkę raniej telefonował u studium. Hurt Lajland i pieśnia Oj, chciała mnie nie mać. I za pierwsza oddać, za drugą, za trzecią, a coś ci tak.

0: Ale Kamienskaja, Luba Haureluk, u pieśni Mowa Rodna, ja heta użo było. Majem jeszcze pożadanie. Jaki ja majem pożadanie?
1: Może ja zaglanę u nasz elektronny adres, nie adresa skrynku. I tutaj jeszcze pożadanie następne. Ja chcę przekazać przywitanie mojej mamie Sofii Polskiej z Waniewa, mojej siostry Ewie, Ani, Julity, dla Julity, dla brata Jarka i dla Eugenii i Janka Siemieniuka z Białostoku. Pożadanie szle Irena Opolska.
0: A uczora dzień narodzinał odznaczała Iryna Alejniczak z Bielska Podlaskaga. Z tej nagody pieradajem jej same serdeczne pożadanie. Dobrego zdrowia, codziennej radości i zdziaśnienia wszystkich marał. Piszuć. Mama, siostra Alina z Jankam i siemioj, brat Janek z Marzenaj i siemioj, dłoczki z siemiami i syn Chrystafor z Magdalenaj. A ktoś ci nam telefonuje, zaraz prawierym.
2: Witamy w serwisie SMS.
1: Na hety numer
0: automat.
1: SMS-a unieszlicie. SMS-y szlicie na numer 508-667-663, a na hety numer telefonujcie, kap używam efiry, przekazać pożadanie. A u elektronne skrynku jeszcze mają takie ja. Pożadanie wykluczne, ja Władku Siemianiuku z nagody siami 10 godzin. Żadajmy Tobie tylko cudownych imgnienia, napełnionych lubowiu i radością, życia bez kłopotów i ożywienia wszystkich marał, od żonki Marysi, dzieci i unukał.
0: Posłuchajem Alika Pietruczuka i Aniu Babik u pieśni Haj, Laciać, Gady.
1: Oj, przychorzaja pieśnia, co prawda.
0: Niechaj nam telefonują w studiu, tak, Ania?
1: Tak.

0: Ania Babik, Alik Pietruczuk u naszym padlarskim koncercie pożadaniał, a na suwiezie u nas z padarynia Wila telefonuje z Czarąbki. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchaję was. My na antenie.
1: Na pierwszy początek chcę pozdrowić swoją wnuczkę Nikolu Cynar z Białostoka. Jej 10 lipca będzie dzień rodzenia. Этой нагоды желаю ей много здоровья, счастья, хороших приятел в кругом и все, что, что зовется счастьем. И первое поздравляю Виталиса Сокуста-Парков, Нину Григорук-Скурашева, Грегожа Борону-Саков, Йоланту и Ежего Галинских, Justynu Łomaszkiewicz, Eugeniu Weremczuk, to wsi mieszkańcy Czeromchi, a także swojego przyjaciela Jerzego Chomańskiego. Żałuję wsiem mnogo zdrowia i miszok szczęścia, bo to też ważne jest w życiu. A przy tej sposobności, że się wodnie dodzwoniłeś do was, to, że pozdrawiam swoich dzieci, Anitu, Łukasza i Tomasza, Aleksiejukow i z rodzinami, z dziećmi, z małżonkami. Wszystkich pozdrawiam gorąco i życzę wszystkiego najlepszego. A wszystkich radioprzyjaciół też pozdrawiam i wszystkich mieszkańców Czeromchi też życzę wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję za telefonowanie. Dobrego wam wieczora i zostawajcie się z padlarskim koncertem pożadania.
2: 1 lipienia dzień narodzin świadkował spadar Władimir Szałczynka z Czaromchi. Z tej nagody pieradajem jemu najserdeczniejsze pożadanie. Dobrego zdrowia, szczęścia i długich gadów życia. Siebrołka Lidia, Ania, Mikołaj Ramańczuk i mocnaha kochająca żonka Nina. I prośba piśniasa Zazula.
0: Chyta krychu później, Ania, zwiernij uwagę. Telefonowanie nie było z Czaromchi. SMS-ka z pożadaniami u Czaromchu. Toż to ja powinien zagrać?
2: Ja by chciała Zazulu, ale słuchacz pełna prosił
0: nie. Słuchałem Czaromczynu, a Zazulu na pewno tak sama się nie patrzuję. Oj, lacieli husi z brodu.

0: Gdy była czeremszyna, na suwiazie u nas czekają, że pani Ania z Krapiłna nam telefonuje. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Słuchałem was.
1: Jestem dzisiaj u Krapiłnu. Chciałabym pozdrawić swojego tatę, który ma 90 lat. Chaj żyje nam 100 lat i jeden dzień dłużej. Swojego mużyka Arka, który mnie dużo pomaga, bardzo dużo, tak jak już nieraz mówiła, że bardzo dużo pomaga. Swojej siostry Alinu Onoszko z Leśnej Doliny, która też dzisiaj ze mną jest u Krapiłnu. Tak samo mnie podobała rody, ja nie musiała tego robić. Jej dzieci, Anetu z Marcinem i z dziećmi, Julitku i Piotrka Tomaszewskich, a zresztą Julity i Piotrka, córeczka dzisiaj mają urodziny, szóste jej urodziny, więc jej tak samo życzę, mnoga jej błagaje lata. Swojego brata Jurka z Bratowa i Lucynaju. Szwagierku Litku Siemieńczuk z Michalowa z jej dziećmi, Mirku Kuźma tak samo z Michalowa z jej dziećmi, szwagra Jurka Kuźma i Marysie i ich dzieci tak samo również pozdrawiają. No i co? Całe Krapiłno swoje najukochańsze. Najukochańsze Krapiłno, no bo kto tutaj stał, że niemnogo ludzi, parę ludzi jest, no ale jeszcze Astelisa, tam para młodych ludzi, tak? Janusz Janucik z Ewaju, Andrzej i Jola Hanczaruk, ciocia Genia Ugolik, kto tutaj dalej? Adaś Ugolik z tatem Pawłem, tak, Sławek Mozolewski z rodziną, Krzesnych Krzesna, Helena i Janek Ugolik, Andrzej Kamliński, Marysia Różycka, Maria Ugolik, no i co? No, usim jak najwięcej zdrówka życzę, kab byli szczęśliwi i zdrowi, cieszyli się każdym dniem, kab słoneczko świeciło usim. Was pozdrawiam, Radio Racja, kab żyli z nami, byli z nami, tak jak już nie raz mówiła, mnogo lat i jeszcze больш lat.
0: Tak, dziękuję pani Aniu, dziękuję. Zostawajcie się z nami. U nas jeszcze 2 godziny Podlaska koncertu pożadania, a zaraz na krótki czas raz witaję się. Haluba Janucz na zakończenie godziny hurt As, a potem jeszcze może już niepełnością projdzie w efiry Nawalnica u Palicznej i hurt Gromada, a my sustraniem się, czyli?
2: A my sustraniem się pośla na wina u pośla godziny 19:00.

0: Czerwowe telefonowanie mają z Narwy. Na słuchaj się jest Padarynia Jałchienia. Słuchaję was. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Oj, odejdziecie kryszku od radio, bo tutaj taki, jak to kazać, pogłos.
1: Użo dobra?
0: Użo lepiej. I słuchaj was.
1: Ja chcę swojemu Romka Męczakowi. I on już podłożywał i do paści usiadł dobrą. Choć on już uchaci, no wiadomo jak to jest. I wielkie dziękuj. Wielka je naszym starszym sąsiedem, który już po 80 lat. Ja nie wykupował leki dla mnie. I jak trzeba było to powiedzieć do doktora. Anastazji i Grygorowi Grygorukam. I pozdrawiają moją mamą. Tyniamcy Anno Śmieniuk. I to się. Dziękuję wielkie Grygorukam. Starsi ludzie tak zaopiekowali się nami, bo jedno i drugie chmury było. Tak to nie można było. Dziękuję wielkie.
0: Także dziękujemy wam za telefonowanie. A my przechodzimy jeszcze do przywitania ci pożadania, jakie nam dosłali słuchacze.
2: Przeciągali, pienia odznaczał swoje imieniny i dzień narodzin, Толік Кішкіль. З гэтай нагоды самыя сардэчныя пажаданні. Добрага здароўечка, шчасця і задавальнення ад жыцця перадаюць Гражына, Пётр і Міхал Савіцкія.
0: Привітанне для Янкі Петушынскага з нагоды імяніна ўж перадае Кацярына Данілевіч.
2: Наша слухачка з Нарвы хацела б паслухаць песню «Дым сігарет» у выкананні гурта «Секрет». Слухаем яе.

0: czarchowe telefonowanie mają z Pląskał, ci z Pleskał. Na sowiezie jest padar Andrzej, serdeczna, witaj i słuchaję was.
1: Witaj serdecznie, pani Aniu. I przechodzę o dobrego życzu. Dla tebe, Anulka, dla Miszy, dla Siergieja i dla ciebie i waszej komandy. Pozdrawiam także na wspanialszą musi, naszą radię, panią Walu Krasnodębską. No, my już zapoznali się. Mówili tak jakby po dziennikarsku. Musi za 3 godziny siedzieć tam u nich. O, i także babciu serdecznie panią Walu pozdrawiam. I wszystkiego dobrego dla ciebie i familii i jej życiu. Pozdrawiam także panią Kalinku. Pozdrawiam Elwirku z Makówki, Witalię z Ostrówok, jego sąsiadów Siemieńczuku, Aniu i Adama. No, ja odwiedziłem tam w Ostrówkach pana Witalia. No, tam będziemy mieć i musi wspólne interesy. Pozdrawiam także moją chryszczoną Aniu, doczku Irenu, opiekunku Tamarku, sąsiadku Nadiu z dziećmi i z całymi rodzinami. Pozdrawiam także naszych myśliwych tutaj z Denisku, Roberta, Wodziu Gawrilu Kazwaliu, Kolu Tyszuka, Kolu Kunu, Janka Maksymiuka, Mironiuków z Denisku, Gliwu i wszystkich z rodzinami serdecznie pozdrawiam i dla ich Daszbór. Chciałby także pozdrowić i wspaniałego mojego czutne sąsieda, bo on w Białostoku żywe, ale żonka tutaj o Splesku pochodzi, Litka, Janka Koniucha. No dziś akurat tak spotkali się i mówią, że nie mogę dozwonić jeszcze. Tu baczę pusty akurat telefony je, no ale niestety nie to nikt tam nie potrafi jak to dozwonić. Także Janka Koniucha pozdrawiam i z Litkoju, z Pleskówkoju. Wszystkiego zdrowia dla nich, dla dzieci, dla wnuków. Pozdrawiam także Adasia Sklenik, Tolika i Halinu, jego żonku z Hajnuki. Oni tam w Klejnikach mają swoją haciendę, jak to mówicie. A Tolik jeszcze kierowcą robi w Czyżach. Chciałbym także pozdrowić i pana Genka Filkiewicza, koleśniego dyrektora tutaj w Pleskach. Podstawówcy i jego żonku pani Marysiu z dziećmi i wnukami. Jeszcze tak samo pana dyrektora Grzegorza Lewczuka, też dyrektorem kolistyka był tutaj u nas na wiosce. I jego rodzinku, a szczególnie jego syna Andruszu z rodziną. Serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam także Zajczyka z Pilipku, mojego kolegu, jego tak nazywają, on teperka w swoim polu robi, a kolesika robił mleczarni razem ze mną. Z jego Aśką pozdrawiam ich. Geniu i Janka Sołtysowu z dziećmi i wnukami z Pilipku. Pozdrawiam panią Elu Szeremetu z rodziną. To mnie nazwisko i ono trzymaje się z tudy, jak robili my w Agraniszcze, na Chłodni, w Bielsku, pod Laską. Także pozdrawiam, Eluńka, tebe i się urodzinku. Pozdrawiam także Helenku i Sławka Karpiukłow z Jagusztowa, no z Augustowa to około Bielska. Wywodził i Tamarku z Krywoli, Pobluczuków, Walu i Pawła z rodzinami, Zubowa. No i wszystkiego dobrego. Pozdrawiam wszystkich słuchaczów, a dla was jeszcze raz serdeczne pozdrowienia i wszystkiego dobrego. Jak najbłyż zdrowia.
0: Dziękuję za takie ciepłe słowa, przywitanie u Pleski. Pozdrawiam swoją siemię, życharów wioski Makałki, słuchaczów z Polski i zamierzą i was, wiaduczych radioracja. Proszę pieśniu Malitwa Maci kolektywu Triada z Białostoku. Pozdrawiała Мираида из Макауки.
2: Эту песню, думаю, послушаем уже у третьей године подляжского концерта по жаданию. Зараз слушаем Мирослава Туровского и «Зеле чаровное», згодна с пропановой нашего слухача с плесок.

0: A czarchowy ja pażadani przyszli na nasz elektronny adres i jość następny ja. Serdeczny ja i szczery ja pażadani dla Piotra Bandaruka z Dubiarzy, na jaki trecie halipienia odznaczał sorak trecie uchodowinu z dnia narodzin. Zdarł ja szczęścia z dziecinienia usich, nawet tych najbolsz tajemnych marał. Zadowolnienia z dzieci i żonki, kap każdy dzień przynosił same radosne ja chwiliny. Kaby firma, jaką ja on wiedzie, przynosiła same ja pośpiechy. Serdeczne pożadanie szle kum Piotro z siemią. I jeszcze najlepsze pożadanie dla daczki Piotra Anastasii, jaka ja dzień narodzina będzie odznaczać 5 lipienia. Prośba o pieśń Płakucza ja gitara.
1: Godzinnik podkazuje, że po cichu idziemy do zawierzenia tej godziny, ale jeszcze pośpiejem kryszku przeczytać. Serdeczne witanie Janu i Lucynie Amelianiukam z Trościanki dosyłają Tatiana, Grażyna i Piotr Sawickija.
0: I jeszcze jość w koncert pożadanie przywitanie dla pani Eli ze sklepu z kramy u Trościance, pożadanie cierpliwości i radości, szmat siły, zdrowia i mnóstwo wdzięczności szle Asia z Olsztyna. I jeszcze tak samo chciałaby z pieśnią, jaką nie być Janusza Laskowskiego.
1: Na żadnie nie majem. Nie majem.
0: Nie majem, ale u nas już...
1: Aż to majem. Majem Kolu Traktarysta, jaką prosili nasi słuchacze, w wykonaniu hurta Gramada. I ona zakończyć drugą godzinę podlaszskiego koncertu pożadania. Trzecią pacznie pieśnia, jaka tak samo czekaje u czarzie, Lider i Wiosaczka. My na krótki czas rozwitujemy się, ale na krótki.
0: Na krótki, bo sustrakałem się paśla na winę, paśla godziny 20.

0: A czerwowe je telefonowanie mają z Holandii. Na suwezji nasz postajanny słuchacz, gospodar Andrzej. Serdecznie witaję i słucham waszych pożadań. Słuchajemy.
1: Halo.
0: Tak, wyłożyło efirę.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór.
1: Wielmi хороша pieśnia Czeremszyny. Nie tak spodobało się. Ja chciałbym skłaścić pożadanie mojej mamie. Tak samo mojej cioci Walentynie Kardasz z Maciejka Wychary. Tak samo z rodziny. Rafał i z Wantry. Agnieszce z ulicy Kalinowej w Białostoku, Beacie z ulicy Palmowej w Białostoku, tak samo Łukszam z ulicy Piastowskiej w Białymstoku, Łukszam z TBS-ów i gościkam z Sekola i z Rejkowskim z Sobolewa. No i wam tak samo Radio Racja, musimy wieduczym, że wielmi w хороший koncert.
0: Szczerze dziękuję za ciepłe słowa i pieradajemy pożadanie z Białostoku, prawda, nie ciepłego, a siania taki kryszku chłodnowaty wieczór.
2: Ale pośla tej długiej spioki, może być, ja nie narzekaju.
0: Mnie nie podoba się ten wieczór, tak baczu drewy za oknem, tak... No proste,
2: tancujuć, chłodna. A potem jeszcze nie tancujuć.
0: No chybaż to.
2: Самое сердечное пожелание для коханой мамы Зины Михальчук. Худшейшего оздоровления, да мощного здоровья на многое лето. Так само сердечное витание для сестры Гали Казачук, для Ивонки Михальчук и Алинки Ворошила и их семьяв. Передая Ирена с родными. Обдымаем, целуем и прошу песню, скочную песню гурта «Зорка». Почекаю крышечку, это я песня гурта «Зорка», але думаю, что, ой, напевно, я почуем сегодня.
0: Serdeczne, a najlepsze ja pożadanie zdarowia z dziecinia usich marał, dy usiego dobrego z nagody minulaga 2 lipienia dnia narodzinał waszemu i naszemu Mikolu Wauraniuku z Białostoka. Także ja tak sama dołączaję się do tych pożadaniał, a tak sama majomu bratanku Przemku Biaroza z Białostoka dzień narodzinał będzie on odznaczać zautra. Naturalna, tak sama ich siemiam i proszę adresatem pieśni Świtanka z takim samym zahalołkam. Wielmi dziękuję, Stepan Biaroza.
2: A dla spadarni Kaliny Cimaszuk z Nowej Woli jej siemi pożadanie dobrego zdrowia, radości i Bożego dobrosławienia pieradaje Wala Kuptel z Hajnałki z daczkoj i siostrami.
0: Serdeczne pożadanie usiego dobrego dla Jana Nazaruka z Hajnałki z Nachody i Bianinał, jak ja jon odznaczyć 7 lipienia, dosyłaje tulik dobrego zdarowia, szczęścia, radości do udaczy.
2: Dla spadarni Wali Krasnodębskiej z Paulał i usiego jej siemi pożadanie mocnego zdarowia, radości i Bożego dobrosławienia od Wali Kuptel z Hajnałki z siemioj.
0: Kochanej babuli Taisie Trachimczuk składają serdeczne wintanie i żadają mocnego zdarowia do uśmieszak. Unuczka z mużem i prosić pieśnią Noc jaka miesiączna.
2: Stawiam to u kolejku czargu, a słuchaję Matulu w wykonaniu Zmitera Wajciuszkiewicza. Proponował tę pieśnię nasz słuchacz z Holandii, spadar Andrzej.

0: Dla najlepszej u świecie cieszcze Joli Trachimczuk zjać Michał prosić uključyć pieśniu Oj mama, mama. Eta abośnia pażadanie u sioneśnim padlaskim koncercie pażadanie. I tak ja ciekawy ja dla cioszcze od zjacia. Dziękuję.
1: Tak, ta pieśnia sionia u nas na rozwitanie, a z wami byli Ania Szajkowska
0: i Michał Andrasiuk. Dziękujem za supolna prawidzienny wieczór.

Миксы DJ Ricky. In the... Witaju, witaju, z wami DJ Ricky i programa Inda Mix. Na praciachu następnej godziny ja prawiadu was pras klubny jahuki ad głęboka house da bolsz energetycznych trekał, jaki ja idealna pasujuć dla subotniecha wieczara. Kali wy tolki paczynajecie swój weekend, wy u prawilnym miejscy. Podkruczwajem huk i paczynajem!